0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj czwartek, 16 dzień lipca i 197 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maria i Marika, ale także Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Węża, ale również Dzień Karwi Domowej. No jeżeli macie wątpliwości, to generalnie chodzi o świnkę morską, w związku z tym ani świnka, ani morska, ale karwia domowa. Jednym słowem, miłe, sympatyczne zwierzątko. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowo-kulturowe, że tak to określę, no to moi drodzy, myślę, że mogę wam zaproponować po pierwsze dzisiaj wycieczkę do klubu Warsztat, bo o 19 w warsztacie Crooked Mont, Kielichy i Spears Off, jednym słowem, będzie troszeczkę folkowo, aczkolwiek nie do końca. Trochę brzmienia Acid, to trochę ciemne. Nie zmienia to faktu, że na pewno bardzo sympatycznie. A jeżeli chodzi o inne rozrywki, no to mogę was już na jutro zaprosić do klubu Studio, a tam Studio and Chili 2026, jednym słowem, wakacyjne rozrywki. Natomiast jeżeli chodzi o kino, to proponuję wam wyprawę do multikina, a tam możecie obejrzeć film Minionki i Straszydła, w którym to nasze minionki, które już oczywiście znamy bardzo dobrze, awansowały do roli gwiazd Hollywoodu, no i postanowiły nakręcić nowy film, w związku z tym znalazły do niego gwiazdy. Gwiazdy, jakby to powiedzieć, wymknęły się trochę spod kontroli, w związku z tym mamy duży problem, bo zaczynają rozwiązywać problemy, tworząc nowe. Jednym słowem, tak jak zwykle z minionkami. A film nosi tytuł Minionki i Straszydła. Możecie go obejrzeć dzisiaj o godzinie 16:45 lub 18:00 na przykład. Natomiast jeżeli pasuje wam na przykład pora bardzo poranna z takich czy innych względów, to na przykład jutro możecie się tam wybrać i obejrzeć to o 10:05 i 12:30. Myślę, że godziny też nader sympatyczne, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają akurat na ten dzień innych obowiązków.

No, tak na marginesie to ja będę się starał, żeby zmieścić w terminach oczywiście. A tak to przeskakujemy od razu do wydarzeń, nazwijmy to kulturalnych jak najbardziej, czyli coś, co na pewno mogę wam zaproponować jako ciekawą formę spędzania czasu w ciągu najbliższych dni oczywiście. Tak jak mówiłem w serwisie informacyjnym, jutro o 19 w klubie Warsztat na Zabłociu Crooked Mood, Kielichy i Spears of Nimrod. Kielichy z Wrocławia, Crooked Mood z Wilna, a Spears of Nimrod prosto z Krakowa. Tak na marginesie, myślę, że brzmienie może być nad wyraz ciekawe, no bo tak gothic folk jest na pewno dobrze zapowiadające się. Jeżeli chodzi o inne sprawy, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale operowo jest, bo trwa 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej, także można się do tego przerzucić. Natomiast już nawet nie jutro, ale w piątek, tak klasycznie oczywiście, koncerty promenadowe, to akurat w obrębie Plant Krakowskich możecie poszukać altanek i tam koncerty się odbywać będą. Koncert, a w zasadzie Festiwal Muzyki Polskiej, to akurat w Filharmonii Krakowskiej możecie ewentualnie poszukać. Natomiast na piątek, na 19, zapraszam na odkrywkę w Worku Białoprądnickim, czyli przegląd muzyczny, no powiedzmy taka prezentacja różnych zjawisk muzycznych, oczywiście zjawisk na krakowskiej, ale to bardzo krakowskiej scenie. Jednym słowem, różnorodnie, świeżo i no co więcej, na pewno nie tak bardzo znanie. Ale w każdym razie myślę, że warto czasami na takie imprezy pójść, bo to oczywiście daje nam troszeczkę poglądu na to, co teraz po głowach chodzi i co się grywa tu i ówdzie. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, to zapraszam was również do innych lokalizacji, no bo tak, w Lubię Studio w piątek studion, czyli będzie do zgrania. W sobotę kolejna altana na plantach, jakby co. No i uwaga, na Małym Rynku 18, czyli pamiętajcie w sobotę. Wieczorową porą noc jazzu, czyli będzie naprawdę dużo się działo, a to wszystko, no może nie do końca nocą się zacznie, bo już o 15.30, także możecie się tam wybrać. W Parku Jordana

A z kolei na sobotę na 17 koncert na trawie. No powiedzmy jakaś forma kameralnego krakowskiego Forum Kultury. W troszeczkę no, z takimi elementami edukacji myślę, że też warto podejść. W Dworku Białymprudnickim z kolei na sobotę letnie granie, czyli w tym momencie tym razem plenerowa scena właśnie w tamtej lokalizacji. Myślę, że też warto o tym pamiętać. Natomiast ja chciałbym wam podpowiedzieć, że w niedzielę możecie się na Konfederacką przejść do kościoła świętego Stanisława Kostki. Tam będzie festiwal organowy, czyli na pewno muzyka, no powiedzmy taka bardziej kameralna, ale równocześnie bardzo dobra. Ja niezwykle lubię wybierać się na przykład do Tyńca, tam jest doskonała akustyka i organy zresztą też rewelacyjne, zresztą tutaj kościół Stanisława Kostki to o godzinie 16 w niedzielę i również o 16 opactwo ojców benedyktynów w Tyńcu. Tutaj międzynarodowy festiwal organowy, tam trzecie tynieckie recitale, myślę, że też można to spróbować pogodzić, a jak nie, no to wybierzcie, bo jakby co do czego zawsze można coś znaleźć takiego ekstra dla siebie, coś co akurat no, poruszy nam i serca i nie tylko. Z kolei w Hyde Parku, ale to już przyszły czwartek, Wishly Arms koncertować będzie, w związku z tym już powinniście się powoli na ten koncert ustawiać i przymierzać, aby zdążyć. Co prawda to jest, no powiedzmy, perspektywie oczywiście większej i jeszcze zdążę o tym powiedzieć w najbliższym wydaniu Kultywatora, czyli w przyszłym tygodniu, ale oczywiście nie zaszkodzi o tym wspomnieć. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o wydarzenia, które będą do odegrania czy obejrzenia nie tylko w Krakowie, ale w okolicach Krakowa, to podpowiem, że zaraz, gdzie to? W Szycach. W Szycach Wielkowiejski Targ będzie tym razem. To na 18, czyli na sobotę. Myślę, że warto o tym pamiętać. Drugą taką imprezą, no bardziej, że tak powiem, ustawioną pod młodzież i dzieci, to będzie w sobotę piknik na Wesołej, czyli takie wydarzenie troszeczkę happeningowe, które myślę, że wielu może się spodobać, no bo w końcu szukamy miejsc, rozrywek, które na pewno mogą nam się spodobać. No i przy okazji, no nie wiem, czy w Święto Plonów to akurat w to wchodzi, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat miejsce nowe w końcu na mapie Krakowa, no bo odkąd się Szpital Uniwersytecki wyniósł, no to na Wesołej różne dziwne rzeczy się mogą wydarzyć. Jeżeli chodzi o takie też wydarzenia, które mogą wam się spodobać, to tak niepołomickie kino plenerowe. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to w Woli Batorskiej w sobotę, natomiast w piątek wieczorem w okolicach Zamku w Niepołomicach też możecie się tam przejść. Miejsca ładne, takie sympatyczne, no i przede wszystkim filmy. No, filmy w plenerze z reguły się dobrze udają. Jeżeli tylko pogoda dopisze, będzie oczywiście się dużo, ale to dużo dobrego działo i oczywiście można pomyśleć również o innych sprawach. Aha, generalnie to w przyszłym tygodniu festiwal Chopin w Ojcowie, czyli Zamek w Koszkwi, również w Krakowie, w Ojcowie, w Pieskowej Skale. Jednym słowem, kilka miejsc, które na pewno mogą nam tutaj sporo ciekawego wnieść, jeżeli chodzi o lokalizację. Muzycznie oczywiście też.

0: kultywator.
1: Kultura w Radiu Nowinki była od zawsze.
2: Stara tradycja. Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: Kino, teatr, opera, etc. Kultywator.
4: No i przyszła kolej na premiery filmowe. Swoją drogą przypominam, że do obejrzenia i Minionki w Multikinie i nie tylko, oczywiście mówię o tym najbliższym, oczywiście Multiplexie. Co tam jeszcze? A no właśnie, zdaje się, że Toy Story również w nowszym wydaniu jest do obejrzenia. Drzewo też jakieś jest, także jest oczywiście kilka propozycji, które można obejrzeć. Chyba, niech sobie przypomnę, film, który no, myślę, że możecie obejrzeć. No Vaiana to pewnie z obowiązku albo i nie, w końcu ekranizacja animacji i tym razem taka aktorska oczywiście. Ja przypominam, że jakby co do czego, to jeszcze Zaproszenie, też bardzo ciekawe do obejrzenia. Tu jeszcze Spider-Man, Supergirl oczywiście, Supergirl to akurat jest akurat rzecz, która do obejrzenia na pewno jest. A skoro mowa już o filmach, no to przejdźmy do premier na ten tydzień. Nie ma ich zbyt dużo, ale to w końcu sezon ogórkowy, moi drodzy. Na początek dokument, i to dokument muzyczny, jeżeli kojarzycie Charlie XCX, czyli Alone Together, taki tytuł nosi ten film, to jest ekranizacja, w zasadzie prezentacja tego, jak wspomniana Charlie XCX w trakcie pandemii poprosiła swoich fanów, aby mogli nagrać album podczas kwarantanny w domu. No i to oczywiście jest właśnie obraz, który prezentuje, jak do tego nagrania podchodzi. Myślę, że nie jest to pewnie pierwsza i ostatnia, na pewno nie jest to pierwsza prezentacja tego, co robiliśmy w czasie pandemii, ale myślę, że jest to taka jedna z bardziej sympatycznych form. Kolejny film, tym razem produkcja włoska i już jak najbardziej filmowa. Komediodramat pod tytułem O czym sobie nie mówimy. Generalnie fabuła jest dosyć prosta. Mamy tutaj dwie pary, znaczy pierwsza główna para, Karol, Liza, no intelektualiści z dużymi sukcesami zawodowymi, generalnie ludzie sukcesu. Para ich przyjaciół, Anna i Paolo, no ale oni mają jeszcze córkę Wiktorię, no i właśnie ta piątka wybiera się do Maroka. Generalnie oczywiście podróż z przygodami, no wiele rzeczy wypływa, których byśmy się nie spodziewali, w tle jeszcze parę innych dyskusji, spotkań, a poza tym myślę, że dosyć dobra i ciekawa rozrywka, no bo Maroko ciekawe jest, drużyna Maroka też całkiem dobra jest, ale to taki trend związany z mistrzostwami oczywiście. A skoro tak, no to przechodzimy do ostatniej premiery, no i to jest już super produkcja pełną gębą. Najnowszy film Christophera Nolana, dramat historyczny Odyseja. Jak sam tytuł wskazuje, możecie się domyślać, mamy tutaj ni mniej, ni więcej, tylko zakończoną wojnę trojańską. No i Odyseusz wraca do domu. A że ta podróż trwała bardzo długo i było wiele, wiele, wiele przeciwności, przygód i tak dalej, no w tej ekranizacji tego. Generalnie polecam oczywiście poczytać w oryginale, bo to zawsze jest trochę inne spojrzenie na ten świat, ale jeżeli dorzucę do tego, że w tej ekranizacji poza oczywiście talentem, wpływem, no i oczywiście no, mistrzowską aranżacją Christophera Nolana, który ten film oczywiście stworzył, biorąc pod uwagę, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych, chyba jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku, no to tutaj chyba niewiele dodam. Natomiast dorzucę, że w roli Odyseusza Matt Damon będzie się pojawiał, w roli Penelopy, do której wraca Anne Hathaway. Zendaya, no ciekawostka, będzie jako bogini Atena, czy będzie akurat tutaj wojowniczo nastawiona, nie wiem. Telemach, Tom Holland, Robert Pattinson jako Antinus, No i uwaga, Charlisteron jako Kalipso, czyli bogini. No, moi drodzy, zestawienie duże. Historia w sumie znana, ale myślę, że jest to akurat jeden z tych filmów, które po prostu należałoby obejrzeć, no bo jakżeż to inaczej można do tego tematu podejść. No i chyba jest to ten moment, kiedy przechodzimy do muzyki.

O, mówiłem, że będzie ostro i nieźle. Tak w ogóle Insomnia, Chronik Insomnia. A jeżeli chodzi o propozycje serwisów streamingowych, no to mogę wam powiedzieć, a w zasadzie przypomnieć, że od kilku dni Sojusznicy na HBO są dostępni, także chyba warto pooglądać. Również Podróż seryjnym zabójcą, natomiast ja już chciałbym uprzedzić was i zaprosić, bo 18 lipca w sobotę na HBO pojawi się Saipan, czyli dramat biograficzny osadzony w świecie futbolu, którym będzie można troszeczkę pooglądać konflikt między Royem Kane'em, kapitanem reprezentacji Irlandii, a Mickiem McCarthym, menadżerem drużyny podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku, tak na czasie oczywiście, żeby nie było akurat jakichś większych dywagacji odnośnie tego, że akurat no, Mistrzostwa Świata, skąd to się wzięło i dlaczego. Jeżeli chodzi o inne wątki, to jeszcze podpowiem, że Ród Smoka to na pewno wszyscy pamiętają, żeby obejrzeć. Ale Stuart nie ratuje wszechświata. Premiera będzie miała 23 lipca w środę, także już chyba można do tego się powoli zacząć przygotowywać. Natomiast jeżeli chodzi o Disney Plus, to tutaj cały zestaw, że tak powiem, dużych ciekawostek, no bo od paru dni jest cała, no w zasadzie cały uniwersum Spidermana do obejrzenia, także no, jeżeli lubicie komiksy zekranizowane, to jest to akurat miejsce, w którym powinniście się znaleźć, no bo oczywiście będzie tam sporo do obejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję, no to właśnie o Shop of Killers, pierwszy sezon, cała premiera, także można do tego podejść. Natomiast od dzisiaj na Trubo Historia Sekty, myślę, że no troszeczkę inaczej to przedstawione jest, w związku z tym nie jest to takie wprost, natomiast chyba dosyć zajmujące. Na Ringu to z kolei będzie do obejrzenia już od piątku, jak również następcy Klątwa Krainy Czarów. Historia, no myślę, że taka bardzo ukolorowiona, bo królowa Kier stała się miła, a Kopciuszek jest bezpieczny. Natomiast okazuje się, że nie wszystko jest takie proste, no bo tam pojawiają się inne postacie, które mogą nas mocno zaskoczyć. Na 20 lipca, czyli to jest na poniedziałek, Bobby kontra Wapniaki, sezon 15 do obejrzenia, także spokojnie. No i Super Koty, czyli Puszysta Moc, krótkometrażówki, drugi sezon, to będzie od środy do obejrzenia, także zapraszam, bo na pewno może wam się to bardzo, ale to bardzo spodobać. Jeżeli chodzi o Amazona, to mogę wam powiedzieć, że, a w zasadzie przypomnieć, że mamy w tym momencie bardzo, ale to bardzo mocny zestaw różnych westernów w różnych wykonaniach, zaczynając od tego, że moi ulubieni Siedmiu Wspaniałych z 1960 roku, jest również ta wersja nowa z wieku XXI, ale to nie zmienia faktu, że mimo wszystko warto o tym powiedzieć i pooglądać. Dodatkowo oczywiście są do obejrzenia te największe westerny z Clintem Eastwoodem, czyli Za kilka dolarów więcej, Dobry, zły i brzydki przede wszystkim chyba, ale paru innych oczywiście też. Dodatkowo Skrzyczpek na dachu również, czyli w tym momencie klasyk. Zaginiony w akcji, to dla tych zainteresowanych trochę ku postrachowi 1984, czyli ekranizacja fantastyki, albo w zasadzie taki utopijny świat zbliżony do, ja wiem, Rosji w tej chwili, no może jeszcze nie do końca, ale coś na rzeczy oczywiście jest. Dodatkowo podpowiem, że Vicky Dyło z Patrickiem Swayze też w tej chwili jest do obejrzenia. No i film, który kiedyś bardzo poruszył serca całego świata. Przepraszam bardzo. Australijski film Priscilla, Królowa Pustyni, o no, takich
prezentacjach, występach, że tak powiem, w plenerze na australijskim interiorze też może Wam się to spodobać. No i oczywiście troszeczkę mangi również się pojawiło, to tak informacyjnie. Gdzieś tam jeszcze Marsjani, no właśnie, też oscarowy, doskonały film, myślę, że też może Wam się spodobać. No i komedia romantyczna gdzieś tam również w tle jest, także naprawdę dużo. Ja dorzucę jeszcze, że w piątek pierwszy sezon Yukfar Trial Parts, czyli no, serial, który nieco inaczej pokazuje, no i Morder 101 też premierowy pierwszy sezon do obejrzenia, to akurat jest od przedwczoraj, także możecie już się do tego mocno ustawić i przygotować, no bo naprawdę sporo rzeczy tam się już objawiło i do obejrzenia będzie. Jeżeli chodzi o Netflixa, to tutaj jak zwykle zaczynam od produkcji tych licencyjnych, które są do obejrzenia. Podpowiem, że od wczoraj Jupiter Intronizacja czy The Loser z Drużyna Potępionych są do obejrzenia, natomiast od dzisiaj Kleszcz, czyli prawie że animacja, ale w zasadzie trochę komiksowo, że tak powiem, to wszystko. Rzeka Tajemnic i Cienki Bolek to będzie do obejrzenia jutro. Przypominam, Rzeka Tajemnic, bardzo, bardzo sympatyczny film. Tam jest taka scena, jeżeli dobrze pamiętam, banjo, gitara, próba gry. Ujęcie chyba wręcz kultowe, nie wiem czy nie bardziej niż sam film, ale to już jest jakby zupełnie inna sprawa. Jack Ryan, Teoria Chaosu, jedna z ekranizacji Toma Clancy'ego, no i jeszcze jedna ekranizacja Toma Clancy'ego się pojawi, czyli uwaga, Polowanie na Czerwony Październik, to akurat jest jedna z tych moich ulubionych ekranizacji, żeby nie powiedzieć ulubiona, być może dlatego, że doskonałe zestawienie aktorskie, no bo generalnie uwielbiam Shona Connery'ego. No powinienem powiedzieć uwielbiałem, ale ja go dalej uwielbiam. Potwory kontra obcy to z kolei też będzie od piątku do obejrzenia, także zapraszam, natomiast Płonąca pułapka będzie od poniedziałku, to też przypominam. No i Łowca i Królowa Lodu to akurat jedna z wersji, a no i również Królewna Śnieżka i Łowca. To są akurat dwie ekranizacje, które nawiązują oczywiście do Siedmiu Krasnoludków i Królewny Śnieżki, no ale to też obejrzeć jak najbardziej się da. Jestem na tak, kolejna premiera, która będzie miała miejsce we wtorek. No i tyle, jeżeli chodzi o propozycje licencyjne. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, Zanim stałem się sobą i Hawk, to będzie do obejrzenia od jutra, natomiast od piątku 23 tysiące istnień i Christopher Forever, tudzież Pragnienie. Natomiast ciekawostką polecam Pałac Wschodni, to akurat może Wam się spodobać, dodatkowo już od soboty Upiorna Miłość, a od poniedziałku Bill Maher, czyli The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor, czyli no, takie wątki związane z różnymi wstawkami humorystycznymi, to też się może Wam spodobać. Na środę Toksyczna historia miłosna i Ultimatum ślub albo rozstanie sezon czwarty, a na dodatek jeszcze Siły specjalne, to tak mocniejszy akcencik na relacje towarzyskie, damsko-męskie i męsko-męskie i żeńsko-żeńskie. Jednym słowem, moi drodzy, wiele, wiele, wiele filmów i propozycji do obejrzenia, a my przeskakujemy na kolejny zestaw utworów.

No i przyszła kolejna propozycja filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Tak ogólnie rzecz ujmując, to jeżeli nie widzieliście Furiozy, a nie chcecie oglądać meczu, to możecie jeszcze kawałek obejrzeć na Pulsie. No i żebym zachęcał, ale z twoją drogą naprawdę niesamowita rola Mateusza Damińskiego. To, co on zrobił akurat dla tego filmu, jak się tam, że tak powiem, przygotował i ustawił, no niesamowita sprawa. Natomiast ci, którzy no, bardziej statycznie podchodzą, no to podpowiem, że na Pulsie o 22.55 też kryminał, i to też polski, czyli Pitbull, ostatni pies. Między innymi Doda się tam pojawia w jednej z głównych ról. Nomen omen, jeżeli dobrze pamiętam, również masę innych doskonałych polskich aktorów. Jeżeli chodzi o filmy, tak, dla tych, którzy meczu nie będą chcieli oglądać, to Zróbmy sobie wnuka na Polsacie będzie o 21.25. No, to tak dla przypomnienia. Natomiast już po, to tak, z reguły to mogłem przemilczam, ale uwaga, na TVP1 o 23.30 będzie polsko-francuski Danton z 1983 roku. Doskonała rola Wojciecha Przoniaka jako Robespiera, no bo jest to opis rewolucji francuskiej od momentu obalenia króla, w zasadzie kapkę wcześniej nawet, do momentu dyktatury, no i śmierci Dantona, czyli jednego z twórców rewolucji, jakby na to nie spojrzeć, biorąc pod uwagę, że wczoraj parada na polach elizejskich, no bo 14 lipca, przypominam, rocznica zburzenia Bastylii, początku rewolucji francuskiej. Idąc dalej, 23.15 na TVN-ie Legion Samobójców 2 będzie do obejrzenia, też może Wam się spodobać, tym bardziej, że to taka fantastyka bardzo, ale to bardzo, bardzo poważna, jakby na to nie spojrzeć. Jeżeli chodzi o inne propozycje, to dorzucę, że W roli Boga na Super Polsacie możecie obejrzeć, 2006 roku, czyli 20-letni film, ale ogląda się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. Na TVN7 z kolei Steven Seagal z 1997 roku, Morze w ogniu. No, myślę, że też się może Wam spodobać. A ja na TVP Kultura podpowiem, że o 23.45 irańsko-francuski film Ballada o białej krowie. Mamy tutaj historię kobiety, która dowiaduje się o tym, że jej mąż został stracony, generalnie niesłusznie, a władze oferują perspektywę rekompensaty finansowej. Natomiast chodzi tutaj o pewną formę walki, oczywiście w miarę możliwości, z systemem. No i generalnie oczywiście perspektywa życia również dla ich córki, no bo w końcu to też się tutaj przewija. To na dzisiaj, natomiast jeżeli chodzi o jutro, moi drodzy, to podpowiem, że możecie na Polsacie o 22.30 parkingowego obejrzeć film amerykański sprzed kilku lat, także no, komedia taka dosyć lekka, a myślę, że na sobotni, no nie sobotni, to czwartkowy wieczór będzie, ale no powiedzmy, że sobotni wieczór, doskonała propozycja. Na TV4 z kolei Kariera Nikosia Dyzmy z doskonałą rolą Cezarego Pazury. No i jednym słowem, no właśnie, Anna jeszcze tam się pojawia, no jeszcze piękna jak nigdy wcześniej. No i oczywiście kilka wątków, a że to wszystko bazuje oczywiście na powieści międzywojennej Dołęgi Mostowicza. No, serial Nikodem Dyzma z Romanem Wichelmim bardzo mi się podobał, ale prawdę mówiąc, Kariera Nikosia Dyzmy, czyli film, który no, jest zaadaptowany do realiów Polski lat 90., końca lat 90., no bardziej połowy 90., bo to już w tym momencie nie ma co przesadzać, ale ogląda się naprawdę fajnie.
Jeżeli chodzi o kolejne, Largo Winch 2, spisek to 22.10 będzie na pulsie, wcześniej będzie Largo Winch, czyli w tym momencie jakby cały ciąg do obejrzenia. Batman Początek to będzie na TVN7 o 22.10, również jutro, myślę, że też warto o tym pamiętać. No i uwaga, uwaga, co prawda godziny troszeczkę nie najlepsze, ale na TVP Kultura o 25 będzie Katyń do obejrzenia. Jeżeli nie oglądaliście, koniecznie obejście. Film ciężki, film stresujący, stresogenny, po którym spać się czasami nie da. Ale jest to coś, co należy obejrzeć przez pryzmat naszej polskiej historii i chyba tutaj nic dodać, nic ująć w tym zakresie nie mogę. Jeżeli chodzi o propozycje dotyczące piątku, to uwaga, na piątek będzie Hobbit Pustkowie Smauga do obejrzenia, ale to dosyć wcześnie. Natomiast o 23.55 również na Polsacie Nowy Początek, czyli fantastyka, ekranizacja Teda Chianga, zespół badawczy, który musi znaleźć wspólny język z przybyszami z kosmosu. No, generalnie z tymi językami, znalezieniem wspólnego języka w tych ekranizacjach różnych różnie wychodziło, ale myślę, że jest to akurat jeden z ciekawszych filmów, które w ten sposób możemy pooglądać. Na TVN-ie o 22.20 tylko dla odważnych z 2017 roku Straż Pożarna, no i generalnie oczywiście chodzi o tych latających strażaków. No myślę, że też godne polecenia i obejrzenia. Na Pulsie z kolei o 22.05 Komórka z 2004 roku. Mamy człowieka, który odbiera tajemniczy telefon od zrozpaczonej kobiety, która błaga o uratowanie życia. Co z tego wyniknie? Do obejrzenia, moi drodzy. Puls o 22.05 oczywiście podpowiem. No właśnie, sportowa propozycja na TVN7 o 22.15, Will Smith jako Richard Williams, czyli ojciec sióstr Williams, tak na marginesie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, miały wrócić przynajmniej częściowo do gry w tenisa. Nie do końca to wyszło, ale to nie zmienia faktu, że o życiu Sereny i drugiej sióstr Williams możecie sobie pooglądać jeszcze raz. No i komedia Króliczek. No tak, ten Króliczek to chodzi o króliczka Playboya. Komedia, no w każdym razie mamy rezydencję Hugh Hefnera, no i nieoczekiwanie zostaje z niej wyrzucona i nie ma gdzie się podziać. A trafia do kampusu akademickiego. No myślę, że znalazłyby się kampusy, w tym również chyba i nasz, na którym chętnie by przyjęli, że tak powiem, takiego króliczka oczywiście. Katyń, powtórka na TVP Kultura będzie w piątek o 23.20. To tak a propos tego, co wcześniej akurat mówiłem. Natomiast wcześniej o 20 stary gringo, meksykańsko-amerykański film obyczajowy. Generalnie Meksyk, lata, początek XX wieku, okres rewolucji meksykańskiej. Jednym słowem, na pewno bardzo, ale to bardzo historycznie i kulturowo oczywiście ciekawe, a przede wszystkim dobry film to swoją drogą. Jeżeli chodzi o propozycje na sobotę, to tak jak zwykle tutaj proponuję trochę rozszerzoną opcję, no bo dla tych młodych widzów, żeby im zagospodarować ewentualnie czas samego rana, to jest kilka propozycji. Na TVN7, 7.45 rano, jeżeli by wstali, to Wiki i jej sekret, film przygodowy, fabularny, myślę, że też się wam spodoba. Animacja z kolei na Pulsie 2, Zakochany Wilczek, natomiast Dobra Wróżka to już też filmowa wersja, aczkolwiek to tak nie do końca dla dzieci, bo tą Dobrą Wróżkę akurat proszą o takie rzeczy no, z pogranicza, że tak powiem, no może nie młodzieńczych, ale nawet i średniowiekowych, że tak powiem, perspektywy.
Jeżeli chodzi o propozycje już te bardziej standardowe, wieczorne, to uwaga, uwaga, Skyscraper, Drapacz Chmur, thriller do obejrzenia na Polsacie o pierwszej w nocy, także dosyć późno, ale myślę, że wielu na to się zdecyduje. No i mimo wszystko pamiętajcie o tym, że tam będą również w sobotę kwestie mistrzostwami powiązane, tak na marginesie. Na pulsie o 22:00 American Assassin będzie do obejrzenia, to dla tych, którzy wolą filmy mimo wszystko. A jeżeli chodzi o komedię, to Fujary na tropie o 20:50 na pulsie 2 też dla wyrównania. Natomiast na Super Polsacie pewnego razu w Hollywood komediodramat Tarantino, doskonały jak zwykle, tym bardziej, że wątek dotyczy akurat jakby nie było Polonikum i to dużego, no bo nie wiem, czy pamiętacie zabójstwo Tatum skądinąd małżonki Polańskiego przez pewną sektę, no i to właśnie jest osnową tego filmu. Myślę, że warto obejrzeć, tym bardziej, że gwiazdorska obsada w pełnym tego słowa znaczeniu. No i powtórka Stary Gringo na TVP Kultura o 22:55, natomiast komedia romantyczna Heartbreaker, licencja na uwodzenie, to akurat TVP Kobieta was zaprosi. Na drugą w nocy nie będę was zapraszał, ale jakby co do czego, to na TVP Kobieta będzie o północy w Paryżu. Kontynuacja takiego filmu Przed zachodem słońca, także myślę, że też warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o propozycje na niedzielę, to znowu w tym momencie również propozycje takie bardziej wczesnoranne, no bo żeby zaproponować coś młodym, bardzo młodym widzom. Alvin i Wiewiórki 3 to będzie na TVN 7 do obejrzenia od 7:40, jakby co. Natomiast jeżeli byśmy tak troszeczkę odczekali, to Hotel Transylwania 3 dla równowagi, animacja 11:20 na Polsacie. Można to oczywiście pogodzić, no i no, fantastyka, ale to już nie dla młodych widzów, Piąta fala o 11:05 chyba też można wielu osobom to polecić, no bo w końcu jest to film na pewno dosyć ciekawy. Trochę inna wizja opanowania Ziemi przez obcych. No taka fantastyka, całkiem sympatyczna. Jeżeli chodzi o wieczorową porę, to uwaga, La Manche 66, biografia przy okazji film obrazujący, jak to Amerykanie rzucili, a w zasadzie Ford rzuca wyzwanie w Ferrari i po jakimś czasie trzy Fordy kończą wyścig 24 godziny Le Mans na pierwszych miejscach. No to coś akurat, co przerzuciło, że tak powiem, całą układankę do góry nogami. TVN z kolei stawia na fantastykę i kryminał całkiem mocno, bo o 19:45 Transformers 3, a o 23:00 Ocean 12 dogrywka, także też może wam się to spodobać, ja polecam oczywiście. Na pulsie z kolei powtórka Furiozy będzie o 22:00. Mówiłem, że dzisiaj już, ale jakby co, w niedzielę wieczorną porą możecie obejrzeć to w całej rozciągłości i bez dodatkowych ograniczeń. Natomiast Imię Róży będzie na TVP Kultura do obejrzenia w niedzielę o 20:00. No to klasyk do obejrzenia oczywiście. Skądinąd ponawiam stwierdzenie, że uwielbiam Shona Connery'ego, a on akurat tutaj ma jedną z swoich lepszych ról oczywiście. No, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te propozycje najistotniejsze. Jeszcze tylko rzucę jedną rzecz, w zasadzie dwie propozycje, które dotyczą akurat poniedziałku, bo w poniedziałek o 23:05 z Mattem Damonem Elysium będzie do obejrzenia fantastyka, naprawdę całkiem przyzwoita, no i świeża, no bo to jest film raptem przed
trzech lat, także macie naprawdę świeży towar do obejrzenia. Jeżeli nie obejrzeliście, warto obejrzeć. Natomiast na Pulsie Zabójczy Cel, sensacja w bardzo, ale to bardzo dobrym wykonaniu, myślę, że też się wam spodoba. No i jeżeli już mówiłem o imieniu Róży w niedzielę, to o 21.50 na Kulturze będzie również powtarzane, także zapraszam do tego filmu oczywiście. A teraz chyba to jest ten moment, na który niektórzy już mogli zacząć tęsknić, czyli odrobina muzyki.

Tak, w Atlancie Anglia z Argentyną już grają, także chyba tutaj nic dodać, nic ująć nie mogę. Powiem tyle, że czekam oczywiście na wynik, no i co z tego wyniknie. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to podpowiem również jedno, że wygraliśmy w siatkówkę, moi drodzy, z Bułgarią, to w Chicago dla odmiany. A nasz dzisiejszy program zmierza powoli do końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was zrealizował i poprowadził. Tudzież przygotował zresztą. Natomiast ja oczywiście zapraszam Was serdecznie do słuchania nowinek. Jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9. Wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, to wieczorową porą, a tak oczywiście jeżeli chodzi o program autorski, a słuchać nas możecie na okrągło całą dobę, także zapraszam serdecznie na www.nowinki.pk.edu.pl. A dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o program. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.

0: Tu nowinki.
1: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
2: i Jakub Buszek.
1: Zapraszamy.

0: Jest 12 maja, to prawie połowa już tego pięknego skądinąd miesiąca. I spotykamy się w sytuacji, w której nagrywamy się tuż po nagłym ociepleniu, więc to pewnie będzie słyszalne, przynajmniej na razie jest, bo to są w większości po prostu ładne numery, które zagraliśmy na samym początku. A po drugie też spotykamy się w sytuacji, w której obydwaj mamy ze sobą ciężki dzień, ty ze względu na pracę, a ja ze względu na dojazd do Krakowa po majówce, w związku z czym no, to jest audycja, w której dwóch chłopów podczas przygotowywania jest, ma przyjemność zrobienia czegoś fajnego na koniec dnia, bo po drodze było różnie. To audycją jest Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I zagramy dzisiaj, tak jak to bywa u nas średnio co dwa tygodnie, z wyjątkami, ale jednak audycję bez motywu przewodniego, czyli nowości, ale nie tylko. Nowości, koncerty, zapowiedzi płytowe, takie też rzeczy, które nam ostatnio wpadły z tej starszej przegródki. U mnie jest dość prozaicznie, ponieważ to ja mam teraz taki okres urlopowy, że z jednego krótkiego wyjazdu wchodzę w drugi, więc dosłownie pojutrze znowu wyjeżdżam na parę dni, tylko wyjeżdżam już w takich celach bardziej, powiedzmy, zabawowo-towarzyskich. I w ramach tych wyjazdów, które uprawiam cyklicznie ze znajomymi, mamy za każdym razem klejone playlisty. No i przyniosłem po prostu rzeczy, które podczas klejenia tych playlist na mojej części się pojawią, najzwyczajniej w świecie. Mam nadzieję, że wybrzmią w górach, gdzie się udajemy. Ponieważ mam ze sobą po pierwsze Pavement z płyty Woe Is Zoe i Cardigansów, The Cardigans, zespół szwedzki z bodajże pierwszej płyty, jak dobrze pamiętam, więc to jest już w ogóle trochę starsza rzecz. W ramach dogrywania rzeczy, których po pierwsze ostatnio słuchałem siłą rzeczy, a po drugie też takich, które do aktualnej aury pasują. Mam nadzieję, że przez ten tydzień się pogoda nie zmieni.
1: Tak. To nie jest takie zestawienie, w którym gramy rzeczy jakieś zupełnie nieznane. To są raczej grupy kojarzone szczególnie dla słuchaczy muzyki podobnej do tego, co my na ogół prezentujemy. Pierwsza rzecz z tego, co zagrałem, to brytyjskie Bugadlis, którzy mieli wielki hit w ogóle Wake Up Boo gdzieś w połowie lat 90. Mieli też kilka bardzo dobrych płyt w tamtym okresie 91-96. Potem świat o nich zapomniał, my o nich zapomnieliśmy i wydali pierwszy album po 24 latach przerwy, bo to była przerwa wydawnicza od płyty Kingside 98 do roku 2022 i ja w ogóle przegapiłem ten ich powrót, to że oni wydali wtedy w 2022 roku płytę Keep On With Falling, potem jeszcze rok później wydali płytę o tytule 8. Niezbyt skomplikowany tytuł jak na zespół, który właśnie wydał ósmy album. No i teraz wyszedł ich najnowszy album, którego już nie przegapiłem. No i problem z tą płytą jest taki, że o ile pierwsze cztery kawałki są bardzo przyjemne i bardzo dobre, to cała reszta mi się zlała w jednokształtną magmę słuchową i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście jest taki przeskok między pierwszymi utworami, czy jakoś tak odbiorczo działa taki album, który nie ma brzmienia jakiegoś bardzo uderzającego w twarz i bardzo dynamicznego, tylko tam są niezłe, czasami bardziej psychodeliczne, czasami bardziej spokojne indie rockowe piosenki, czy po prostu jesteśmy przebodźcowani i ciężej nam się odbiera taki prosty album bez żadnych ciosów na twarz. Spróbuję sprawdzić, która z tych dwóch opcji. Dostaliśmy przyzwoity album, ale taki, o którym nie będziemy jakoś specjalnie pamiętać, no chyba że zespół przyjedzie do Polski w przyszłym roku, no bo to by była konkretna lekcja historii Britpopu. I to był zespół na tyle dobry w swoim klasycznym okresie. No ja w zasadzie lubię wszystkie ich płyty do rozwiązania i bardzo było przyjemnie, gdyby pograli te utwory, gdyby można było je usłyszeć na żywo. No i właśnie skleiłem jeden z nowszych utworów, czyli Living is Easy, i jeden z klasycznego katalogu. Druga rzecz z kolei, no to jest zespół z Portland w Oregonie, zespół Dlinis, który zawsze miał takie okładki kojarzące się z pustynią i bezdrożem, trochę takie jak, nie wiem, z serialu True Detective, tak. To jest taka estetyka.
0: I to jest bardzo filmowe zdjęcie właśnie, dużo i przestrzeni.
1: Każda z ich okładek wygląda podobnie, bo nowa to jest też to samo.
0: No, widać pewien schemat.
1: Budynki mniej lub... swoją drogą z takim filtrem, który kojarzymy z filtrem Meksyk, powiedzmy, z filmów i seriali, bo jest coś takiego, taka określona kolorystyka pomarańczowo-brązowa i tu jest mniej więcej to samo. To jest trochę soulu, trochę country i trochę bardziej wysmakowanego popu. Zespół tak samo, podobnie gra od 2014 roku. Wydaje kolejne płyty, nic się nie zmienia. Jakoś omija tę część Europy. Ale przypuszczam, że z takim bardzo ciepłym klimatem nie omija na przykład Portugalii, Hiszpanii, więc może i też Włoch, więc pewnie trzeba będzie prędzej czy później tam się pojawić i gdzieś ich dorwać po drodze.

0: to była sekcja muzyczna, która potrwała praktycznie 1/4 naszej audycji tak łącznie, ale było bardzo ciekawie, jak zresztą zazwyczaj, ale nie tylko w kontekście tego, co zazwyczaj się dzieje, to jest istotne, ale też dlatego, że tutaj się działo dużo na pograniczu kultur, na pograniczu państw, estetyk muzycznych. To są takie rzeczy, które akurat w twojej części były bardziej widoczne pod kątem tła takiego czysto merytorycznego, ale ja zagrałem sporo utworów chilijskiego zespołu Los Prisioneros, już nieistniejącego w tym momencie. Oczywiście no, po hiszpańsku nie trzeba za bardzo kombinować, żeby to tłumaczenie poprawnie odczytać jako więźniowie. I tam rzeczywiście lirycznie trochę takich podtekstów społeczno-punkowych się zachowało, natomiast to jest kwestia czysto tekstowa, ale muzycznie to we wczesnym okresie działalności, bo podobno później było inaczej. Ja nie wiem, bo słuchałem tylko jednej płyty jak na razie z 1987 roku. Potem podobno to się zmieniło, muszę to sprawdzić, natomiast no, na razie to jest w mojej percepcji zespół po prostu synthpopowy, nowofalowy z tekstami właśnie, które wedle wszelkich informacji, które znalazłem w internecie, tylko to muszę to czytać piąte przez dziesiąte, bo to są siłą rzeczy informacje znalezione po hiszpańsku, więc możliwości moje językowe, jak i translatorskie narzędzi, których używa w tym momencie każdy w zasadzie człowiek, czyli tłumaczenia internetowego, no są różne, więc trzeba sprawdzić, czy tam naprawdę ten zespół cenzurowany w końcówce reżimu Pinocheta, podobno tak. Będę musiał to sprawdzić, jeżeli rzeczywiście tak było i jeżeli to jest zespół, który jest ciekawszy na skalę szerszą, nie tylko w kontekście końcówki lat 80., no to pewnie jeszcze będzie do mnie wracał i będzie też w efekcie wracał do was, no ale na razie zagrałem z albumu, którego tytuł, to nie jest ten z długim tytułem, tylko jest po prostu Corazones, czyli serca z właśnie końcówki lat 80. Czterokrotnie platynowa płyta w Chile, tylko no to jest sprzedaż na poziomie, z tego co widzę, 190 000, więc dużo, ale pamiętajmy o tym, że to jest po prostu mniejsze państwo.
1: Z mojej strony muzycy, którzy inspirowali się muzyką z Ameryki Południowej, ale nie są obywatelami żadnego z krajów stamtąd, no bo po pierwsze zagrałem gościa, który pochodzi z Holandii, z Amsterdamu, o pseudonimie z Rotterdamu, przepraszam, nie z Amsterdamu, Psalm Tris, którego jedna z albumów, czyli płyta z roku 2021, nosi tytuł Caso de Amor Brasileiro, czyli jak rozumiem przypadek miłości raczej do Brazylii, jak sądzę, a nie miłości. Tu nie chodzi o kobietę czy o mężczyznę, a raczej o
0: patriotyzm, powiedzmy.
1: O kulturę brazylijską, o to, tego okay, szukałem.
0: Dobra.
1: To jest taki instrument, to jest taki instrumentalny hip-hop, który jest bardzo, bardzo inspirowany przede wszystkim sambą, ale też innymi gatunkami. No i słucha się tego znakomicie. Nie tylko i też, bo to jest chyba ważne, wydaje mi się, że to może być taki bardzo dobry entry point, czyli takie wejście do w ogóle zanurzenia się w muzyce brazylijskiej dla kogoś, kto nie miał z nią większego do czynienia. Dobrze zrobione, ale bez jakiejś bariery, czy językowej, czy dźwiękowej. Słucha się tego świetnie i jest to jednocześnie zbliżone. Wiemy, czego słuchamy jako słuchacze muzyki z tych kodów kulturowych, z którymi obcujemy, ale też słychać, że jest to trochę co innego i to trochę co innego to są właśnie te elementy brazylijskie. I druga rzecz to jest Adrian Quesada, czyli muzyk, który zdobył 8 Nagród Grammy i jest odpowiedzialny za sukces m.in. Black Pumas, ale też takich zespołów jak Okoty Soul Sounds czy Brownout, który na pewno grałem jeszcze w Rot FM, bo to był zespół, który po funkowemu nagrał 2 albumy z coverami Black Sabbath, ale w taki sposób, że ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w ten sposób grał inny zespół, żeby brzmiał aż tak organicznie i jak własne kompozycje, nie na przestrzeni jednego utworu, nie na przestrzeni dwóch, ale na przestrzeni dwóch płyt. No znakomite to było. Płyta Brownout Presents Brown Sabbath jest fantastyczna i druga płyta, która wyszła 2 lata później, też jest świetna. Solo z kolei Adrian Quesada pod własnym nazwiskiem gra muzykę inspirowaną Ameryką Południową, ale to są klei takie nowoczesne wersje różnych gatunków, bo to jest wielostylowe. Zdarzyło mu się chociażby sięgać po bolero na argentyńskie, na płycie Bolero z Psychodelicos, na znowu dwóch częściach tej płyty. Z kolei na najnowszej, czyli Trio Asesino, połączył tą muzykę czy argentyńską, czy brazylijską z trip-hopem i to jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę jakby spowolnić właśnie te dźwięki. No i nie da się ukryć, że no wychodzi. Ja wprawdzie nie jestem użytkownikiem żadnych używek poza kawą i herbatą, ale no brzmi to mocno zielono, że tak to zeufemizuję i więcej nie będę dodawał. Jest to super płyta, no ale jednocześnie bardzo taka kanapowa i relaksacyjna.
0: To jest też wątek, który się przewija przez wiele audycji, nie wymawiany bezpośrednio u nas, ale no, umówmy się, że w momencie, kiedy znowu zagramy coś stonerowego, to pewnie z dołu trzeba będzie to eufemizować, więc no, są rzeczy, które z muzyką pewnego rodzaju po prostu idą w parze, niestety bądź niestety, ale regularnie.

0: Sytuacja przedstawia się tak, że przed nami sekcja jazzowa, ale rozbudowana też o trend ambientowy, i to jest trend ambientowy kilkunastominutowy, suflowany przeze mnie, więc niechybnie zbliża się moment pożegnania i w zasadzie on następuje już w tym momencie. Ale zanim przejdziemy do tych jazzów i do ambientu, no to gwoli, prawda, bycia konkretnym i gwoli chronologii, no, to jest dobra opcja, dobre słowo, szukałem do dobrej frazy, musimy sobie omówić, co się działo chwilę temu. Chwilę temu na naszej antenie zagościł ode mnie akurat zespół Lesa Claypoola kolejny, bo on ma tych zespołów od cholery i trochę, kolokwialnie mówiąc, który powstał we współpracy z Seanem Lennonem, tak, z tych Lennonów, i od 10 lat sobie w wolnych chwilach, tak naprawdę w wolnych chwilach od Primusa, od innych różnych eksperymentalnych projektów, które Les prowadzi, gra progresywnego rocka, i to gra z dużymi z mojej perspektywy sukcesami, bo lubię dwie płyty, które do tej pory wydali. Sęk w tym, że wydali też 1 maja trzecią swoją kolejną po 7-letniej przerwie. To jest tytuł, który jest bardzo lesowo Claypoolowski, The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. Nie słuchałem tego jeszcze, natomiast chciałem zaznaczyć, że ta płyta wyszła i że to jest kapela, która jest po prostu bardzo dobra, więc z tej okazji wziąłem dwa utwory z debiutu z 2016 roku, skądinąd dziesięciolecie, jakby nie patrzeć, Monolith of Phobos, i to w sumie dziesięciolecie takie zbliżające się już wielkimi krokami, bo w czerwcu, na samym początku czerwca, więc to tygodnie nas od dziesięciolecia oddzielają, a to jest też o tyle istotne, że w sierpniu będziemy mieli okazję obydwaj zobaczyć Primusa.
1: Niewykluczone, że będzie support właśnie Delirium, bo taki support jest w Stanach, także nie zdziwiłbym się, gdyby dokładnie w tej formule były dwa koncerty jednego wieczoru. Zobaczymy. Jeszcze uzupełnię, bo jeszcze w poprzednim wejściu zapomniałem o jednej grupie, bo graliśmy muzykę inspirowaną Ameryką Południową i trochę też, no po prostu, muzyki z Ameryki Południowej, ale do tej muzyki z Ameryki Południowej został doklejony jeden zespół, już inspirowany brzmieniem, czyli TGTB, bo graliśmy pod koniec synthpop, a ja zagrałem darkwave. No i to był darkwave w wykonaniu projektu zespołu TGTB tudzież TGTB ze Sztokholmu, który wydał niezbyt dużo muzyki, bo to są dwie epki i płyta długogrająca, i milczy od 2002 roku. Mam nadzieję, że nie na długo, bo no to, co robi, robi bardzo dobrze, a trzeba powiedzieć, że jest koniunktura na taką muzykę. Lubimy mroczną dyskotekę, o czym chociażby Cyprian Buś trochę mówił w jednym z tych dwóch wywiadów, które przed Greenzu wyszły z jego udziałem. Ludzie tego lubią słuchać, dobrze się to sprawdza na żywo, więc nie zdziwiłbym się, gdyby takie TGTB też pojawiło się w Krakowie prędzej czy później.
0: Tak, jesteśmy też narodem, który bardzo lubił Depeche Mode i nadal bardzo lubi, i to słychać w wyborach estetycznych dużej części społeczeństwa.
1: Natomiast jeżeli chodzi o te brzmienia psychodeliczne, zespół Tibetan Miracle Seeds, który okładkowo i tytułowo inspiruje się i Ameryką Południową, i Północną, bo o ile na swojej debiutanckiej płycie Inca Missiles no tutaj widać ewidentnie inspirację Peru, to na drugiej płycie zeszłorocznej już mamy kaktusy, węże boa, różne takie rzeczy. Chociaż widzę, że też Santiago się pojawia, czyli Ameryka Południowa też się tu pojawia, ale jest też Sherpa, no wrzucają wszystko tytułowo, ale to nie jest jakaś fantastyczna płyta, za to ten ostatni numer na tym albumie, czyli utwór tytułem Twisties, jest bardzo dobry, zdecydowanie. To jest 9-minutowy jam, i gdyby ten zespół wydał na tym płycie, znaczy to jest też jednoosobowy projekt, obudowany powiedzmy w zespół, ale gdyby na tym albumie nie było 9 utworów, ale powiedzmy 3-4 konkretne dżemy, to by to moim zdaniem wypadało dużo lepiej, a tak jest tylko nieźle, z jednym fantastycznym fragmentem. Drugi zespół z kolei, był taki okres w muzyce rockowej, kiedy wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale było sporo zespołów, które brało Oz Motorhead z umlautem i dowalało do nas w swoich zespołów. No to w przypadku zespołu Duel Sons czy Sons kwestia jest taka, że oni wzięli Dill z zespołu Amondyl i dokleili Sans, nie wiem czy chodzi o San O czy nie, bo to już jest pisane normalnie, no ale ewidentnie to jest Dill wzięty od Amondyl. I zespół, który gra bardzo konkretną i bardzo dojrzałą psychodelię, zrobioną fantastycznie. Mało kto tego ten zespół zna, mało kto go słucha, a no ten debiut to jest no super rzecz, naprawdę fantastyczna. To jest takie brzmienie jak chociażby Wooden Ships i następcy Wooden Ships, czyli Munduo. Dużo krautu, dużo odlotu. Ja to lubię, mam nadzieję, że więcej osób polubi i zespół gdzieś nie zgaśnie po tym jednym albumie, bo jedna płyta... Może czas był w ogóle zły, bo oni ten album debiutancki opublikowali 5 grudnia. Nie wiem, co to jest za pomysł, żeby Psychodelię Słoneczną wydawać 5 grudnia. No ale tak zrobili. Czy im to pójdzie w pięty, czy nie, to nie wiem. Liczę na to, że kolejne wydawnictwo trafi na lepszy czas i na lepszy moment i zespół jeszcze wypłynie.
0: Jeżeli chodzi zaś o to, co przed nami, bo to wszystko trochę już pogadaliśmy, a jeszcze to jest wszystko, było wszystko omówienie tego, co działo się chwilę temu, teraz zajmijmy się tym, co przed nami. No jazz jako się rzekło, ale ta sekcja jazzowa jest bardziej po twojej stronie, bo ja dorzucam do tego Aleksandrę Słysz, postać, o której tak w ogóle robi się coraz głośniej i w coraz większej liczbie miejsc się na panią Aleksandrę natykam i bardzo dobrze, bo no dawno nie słuchałem tak dobrych polskich ambientów. Myślę, że spokojnie z rok od momentu, kiedy Ola Budzyńska, którą już w tej audycji propsowałem i komplementowałem, wydała swoją płytę, ale to jest trochę innego rodzaju ambient, bo mimo wszystko to, co uskutecznia pani Ola, w sensie Ola, bo to są, to operujemy na tym samym imieniu, ale jedno to jest Ola, a drugie to jest Aleksandra. Tak, może będzie najprościej to rozróżnić. Pani Ola operuje bardziej formą, mimo wszystko jednak nie chcę powiedzieć, że piosenkowo, bo to by w ogóle trochę z samymi założeniami ambientu kolidowało, no ale dużo bardziej zwartą. A pani Aleksandra Słysz jest dużo bardziej poszukująca, mam wrażenie, dużo w bardziej odważny sposób niezależna i te utwory potrafią przez dobre kilkanaście, kilkadziesiąt, chwilami wręcz minut po prostu jakby no, być czymś, czego się bardzo przyjemnie i z dużym zaciekawieniem słucha. To jest akurat wyjmek kilkunastominutowy z epki I Carry the Strength. Jest to jedyny numer na tej epce, wydanej w kwietniu, czyli no prawie miesiąc temu już w zasadzie, ale to absolutnie nie szkodzi, bo jest to świetny jeden utwór. Bardzo miło widzieć rozwój pani Aleksandry i liczę na to, że faktycznie, że to będzie jeszcze bardzo głośne nazwisko.
1: Co do tego, co usłyszymy na sam koniec z mojej strony, usłyszymy, trzeba powiedzieć, znowu Grega Fauta, bo często gramy Grega Fauta o tyle, że to jest gość, który wydaje bardzo dużo muzyki. I jako Greg Fault Group, i jako Hampshire and Fault, bo no, Hampshire and Fault to jest duet, który wydał, myślę, że z jedną płytą, ile nie dwie, które były blisko różnych list rocznych, czyli tu już było bardzo dobrze. Na to jeszcze jest Greg Fault po prostu solo i on nie tylko nagrywa płyty samemu, ale też lubi współpracować z różnymi ludźmi i tych mówiąc brzydko, bo często to narzekamy, kolaboracji, bo wszyscy nadużywają tego określenia, no ja jednak wolę określenia współpraca. W tym roku ukazały się dwie płyty Grega Fouta w różnych współpracach i obie mi umknęły. Nie słuchałem jeszcze żadnej, ale dzięki temu zrobię taki publiczny przyczynek, żeby ich posłuchać. Prędzej czy później. Pierwsza płyta to był album o tytule Impressions of Samos z Sokratisem Wodzkosem i Georgios Papastrio, czyli jak sądzę inspiracja muzyką grecką. Tylko sprawdzę jeszcze, czy to nie Cypr, bo by było głupio. Nie. Wyspa, Samos, wyspa grecka na Morzu Egejskim. Czyli jak sądzę to będzie album... No tak, to musi być album inspirowany Grecją, bo jest taka czcionka, którą się kojarzy z Grecją.
0: Tak, oj tak. I też zestawienie kolorystyczne biało-niebieskie.
1: Tak. No i też myślę, że to jest Grecja. To pewnie jest po prostu wyspa Samos na okładce.
0: Tak, wygląda
1: to jest
0: tak.
1: Album, który ukazał się 20 lutego i umknął, widzę, z tego co widzę, i słuchaczom, i krytykom, a jest... prawdopodobnie niezły, jeszcze go nie słuchałem, ale sam pomysł o tym, żeby połączyć to, co robi Greg Fout i muzykę grecką, jest sam w sobie bardzo ciekawy. To jest muzyk bardzo elastyczny i ja to sprawdzę i jeszcze dam temu wyraz na antenie, bo już mam klimat letni i to będzie muzyka, która będzie mu sprzyjała, ale zagrałem fragment z jeszcze kolejnej, jeszcze nowszej płyty, czyli współpracy z muzykiem o pseudonimie Maston, którego nagrania słuchałem już wcześniej, a nawet nie wiedziałem, że powstał wspólny album z Gregiem Foutem, czyli dwóch ludzi, których cenię. Płyta o tyle Moving Images i to jest kwiecień. Jeden fragment tej płyty i jeden fragment czegoś starszego, zainspirowany tym właśnie, że kolejne współprace Grega Fouta się ukazują. Sięgnąłem po współpracę, której jeszcze nie znałem, czyli po zimowy, przynajmniej okładkowo, album z Artem Dimenem, nie wiem jak gościa czytać, bo jest z pochodzenia Brytyjczykiem, a jest to nazwisko dosyć nietypowe. Aha, bo to... patrzę, czy to jest pseudonim, czy nazwisko. Nie, chyba pseudonim. Czyli jeżeli mielibyśmy być bardzo ortodoksyjni, to powinno być Art Women. Brzmi to dziwnie, bo to brzmi jak Artur Człowiek. Tylko, a w zasadzie Artur Ludzie, bo to jest men przez E, a nie przez A. A to jest prawdziwe nazwisko tego gościa. No nieważne. Płyta tutaj Off Piste na okładce, które jest dwóch gości, Greg Fout i Art Zeman, którzy szusują sobie po stoku. No i właśnie przez to, że jest bardzo ciepło i mamy pierwsze ciepłe dni tego, takie naprawdę ciepłe dni tego roku, sięgnąłem po płytę, która mnie schłodzi i rzeczywiście skutecznie to robi. Liczę na to, że też to schłodzenie, efekt schłodzenia dotknie słuchaczy. O tak.
0: Po pierwsze, mamy nadzieję, że nie będziecie się śmiać przy tych słowach, no bo jednak nagrywamy to z pewnym wyprzedzeniem, ale prognozy są raczej bardziej optymistyczne niż mniej. Myślę, że jeszcze taką najzimniejszą część wiosny mamy za sobą i będzie tylko lepiej. Przez te dni majówkowe było naprawdę łaskawie. Ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam chyba aż tak jawnie ładnej majówki, jak mieliśmy do czynienia z nią w tym roku. I to tak ładnej, w sensie nie było takiego przekroczenia granicy, w której to ciepło staje się, za przeproszeniem, upierdliwe i męczy człowieka, tylko to była zawsze przyzwoita temperatura pokroju 26 stopni, więc sympatycznie bardzo. Za tydzień słyszymy się jeszcze, zobaczymy w jakiej formule, bo być może po prostu będziemy nadawali na żywo, zastanawiamy się nad tym. Może uda się to zrobić w przyszłym tygodniu i wtedy znowu będziemy grali raczej bez realizowania motywu przewodniego, tylko takie rzeczy bieżące bardziej, a jeżeli nie, no to pomyślimy nad innym tematem, także przekonacie się 19, co wybraliśmy i jak wyszło, więc zobaczymy.
1: No i na sam koniec jeszcze jedna rzecz. To już jest stricte inspiracja majówką i tym skończymy też to wejście. Miles Davis z jednej z pierwszych płyt, to jest 55 rok, więc bardzo, bardzo dawno temu, i utwór Nature Boy, chyba w kontekście majówki dużo nie trzeba dodawać.
0: Dokładnie tak. Więc z tym was zostawiamy, zobaczymy, z czym słyszymy się za tydzień. A na razie dzięki, Piotr Drobi
1: i Jakub Buszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

byleby nie z gór. No i do zuba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 13 dzień lipca i 194 dzień 2026 roku. Jeżeli obawiacie się, że 13, to przypominam nie piątek, tylko poniedziałek, w związku z tym na spokojnie. A dzisiaj imieniny obchodzą Małgorzata i Sara, ale także Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel czy Joel, jak to woli, Radomiła, Ezdrasz i Świera. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj, moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla. Niektórzy mają z tego styl życia, a my możemy posłuchać dobrej muzyki. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, organizacyjne, czy jakkolwiek by to nie nazywać, to podpowiem wam, moi drodzy, że jutro w Hyde Parku na Kamiennej 12 Eric Johnson i Texaphonic koncertować będzie, w związku z tym możecie już do tego się mocno przygotować, a przede wszystkim popodrygiwać. No, rock and roll co prawda jest dzisiaj świętowany, ale jutro będzie świętowany na żywo, oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że będzie doskonałą propozycją obejrzenie filmu Zaproszenie. Film, uwaga, uwaga, w reżyserii Olivia Wilde, którą no, kojarzymy z House'a chyba najbardziej. Ona tym razem postanowiła sobie zafundować bardzo sympatyczny filmik obyczajowy w pewnym stopniu. Mamy tutaj małżeństwo z pewnym stażem i bagażami, mamy sąsiadów, jedni drugi zapraszają na imprezę, w zasadzie kolację, no i tutaj zaczynają się naprawdę, naprawdę, naprawdę niesamowite rzeczy dziać. No dość powiedzieć, że na pewno możecie liczyć tutaj na wiele, wiele, wiele, wiele no powiedzmy zwrotów akcji przede wszystkim, a poza tym doskonała obsada, bo to kameralny film. Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton i oczywiście Olivia Wilde, która nie tylko reżyseruje ten film. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 17.20 i 20.30, oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająco rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej i potrwa tak nieodwołalnie do 17 września. Oczywiście w międzyczasie miejsc ubywa. Natomiast mam dla was propozycję, aby odwiedzić stronę główną naszej uczelni. Tam jest kalkulator, którym możecie obliczyć orientacyjny wynik rekrutacyjny, czyli podliczyć sobie punkty, no i ocenić możliwości, czy ewentualnie porównać z możliwymi kierunkami do przejścia. Jakby co do czego, to kierunkowskaz, czyli taki test umożliwiający wam szybkie przeanalizowanie predyspozycji, czy właściwie kierunku, który byłby wam odpowiedni, jeżeli sami możecie podjąć tej decyzji. Zapraszamy oczywiście zarówno do studiowania, jak i odwiedzenia strony głównej Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę, a nawet dłużej. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że można. A właśnie, nie dodałem jeszcze jednej sprawy. Jak już wejdziecie na stronę, klikacie przycisk włącz radio, no i wtedy wszystko jest głośnie, wyraźnie. A teraz dochodząc dalej, no to podpowiem, że jutro poranek tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21.00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zapraszają nas na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast dzisiaj wieczorem o 20.00 Nowinex, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

dobry, witam Was serdecznie na kolejnym poranku w Nowinkach. Poranku informacyjnym należałoby dodać. A że wakacje, to cóż, każdy zapewne widzi. Ja tylko przypominam, że jakby co do czego, to istnieje możliwość zagospodarowania czasu dla naszych młodych osób, ponieważ zawsze jest możliwość znalezienia półkolonii lub innej formy rozrywki dla dzieci, które no, w okresie wakacyjnym podobno czasami się nudzą. A skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić do wysłuchania dzisiejszego programu, a zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Mówiąc o informacjach, oczywiście nie można zapomnieć o tym, że trwa cały czas rekrutacja. Rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej, na którą przygotowano kilkadziesiąt kierunków studiów i kilka tysięcy miejsc. W związku z tym jest o czym oczywiście mówić i chwalić się również. Natomiast dla tych, którzy są mniej zdecydowani, to chciałbym przypomnieć, że na stronie głównej naszej uczelni funkcjonuje kalkulator, który pozwala orientacyjnie obliczyć wyniki rekrutacyjne, co oczywiście pozwala w jakimś stopniu wybierać kierunek, który będzie nas interesował, a równocześnie umożliwiał zakwalifikowanie się. A dla tych, którzy nie do końca wiedzą, czego chcieliby się uczyć, w jakim kierunku studiować, istnieje również podstrona kierunkowska, która oferuje pewnego rodzaju test, który w jakimś stopniu pozwoli wybrać najbardziej dopasowany do predyspozycji zainteresowań kierunek studiów. Oczywiście zachęcam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, ale również do tego, aby powiedzmy poszerzać swoją wiedzę. Tak przy okazji podpowiem, że już ruszyła rekrutacja na 50. edycję studiów podyplomowych konserwacji zabytków i architektury i urbanistyki. Dodam jeszcze, że cały kierunek wystartował w 1973 roku, w związku z tym jest chyba jednym z najdłużej działających kierunków studiów podyplomowych na naszej uczelni. Oczywiście zachęcamy zarówno do tych studiów podyplomowych, jak i innych.

W zeszłym tygodniu wspominałem wam o tym, że odbyły się regaty o puchar jego magnificencji rektora Politechniki Krakowskiej. 48 regaty to też należałoby podkreślić, a równocześnie 16 memoriał imienia Zbigniewa Kuci. Tak jak sugerowałem poprzednim razem, było wietrznie, co stawiało oczywiście duże wymagania przed załogami. No i oczywiście powodowało, że ten wiatr był bardziej żeglarski niż rekreacyjny. Doprowadziło to oczywiście również do, powiedzmy, dosyć widowiskowych momentów, aczkolwiek i mocnych emocji, bo jedna z załóg zaliczyła przewrotkę, co oczywiście w tych warunkach nie było na pewno najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Ale przechodząc do wyników, podpowiem, że zwycięzcą 16 memoriału imienia Zbigniewa Kuci, jak i również klasy Omega Standard zostali Piotr Jakub Midor. Natomiast jeżeli chodzi o jachty kabinowe do 6,5 metra, pierwsze miejsce Piotr Lamers, Wojciech Magiera z klubu żeglarskiego Halny. Natomiast jachty kabinowe powyżej 6,5 metra Andrzej Kastelik, Piotr Figacz i Jerzy Figacz. Natomiast w klasie Open zwyciężyli Michał i Jan Gocki. Oczywiście wszystkim uczestnikom gratulujemy, a dodam jeszcze, że władze uczelni reprezentował koordynator jednostek pozawydziałowych Politechniki Krakowskiej dr Otmar Wogt, a także brał w tym udział, aczkolwiek nie z Politechniki, burmistrz miasta Żywca, czyli Antoni Szlagiera.

A jeżeli chodzi o informacje bardziej przyziemne, no chociaż też oczywiście perspektywiczne, to muszę powiedzieć, że Politechnika Krakowska złożyła swoją aplikację do drugiego konkursu programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. A celem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej oraz będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Wniosek Politechniki zostanie oceniony przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów, a we wrześniu odbędzie się spotkanie przedstawicieli uczelni z ekspertami organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas właśnie tego spotkania przedstawiciele Politechniki Krakowskiej zaprezentują wniosek oraz mówią jego założenia z ekspertami, a wyniki konkursu mają być znane jeszcze w tym roku. Udział w konkursie stanowi ważny etap w rozwoju uczelni i potwierdza oczywiście zarówno jej ambicje związane ze wzmacnianiem jakości badań, umiędzynarodowieniem, rozwojem kadry naukowej, ale także zwiększeniem rozpoznawalności Politechniki Krakowskiej w kraju i za granicą.

A jeżeli chodzi o rozpoznawalność uczelni, zwłaszcza tej zagranicznej, to przypominam, że delegacja Politechniki Krakowskiej przebywała w Chinach, gdzie no, odbywała się wręczenie dyplomów wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Krakowskiej i jednej z największych chińskich uczelni. No i właśnie tam absolwentom Międzynarodowej Szkoły Inżynierii Politechniki Krakowskiej Tianjin Uniwersytety można było zwiedzić, a w zasadzie nasi przedstawiciele zwiedzili laboratoria należące do jednej z 20 najlepszych uczelni w Chinach. Zresztą, podsumowując tę wizytę, rektor Politechniki Krakowskiej, pan profesor Szarata, powiedział, że Chiny podchodzą no, troszeczkę inaczej chyba niż nasze władze, ponieważ w trakcie zwiedzania laboratorium, gdzie no, na pewno niesamowite wrażenie, przynajmniej jeżeli chodzi o laboratorium budowlane, sprawiały te pełnoskalowe konstrukcje, które umożliwiały badanie elementów budowlanych, a także te bardzo przestrzenne, bo sześcioosiowe systemy obciążające, które mogły symulować praktycznie każde zjawisko występujące w trakcie budów. Natomiast uwagę jego zwrócił, jak sam przyznał, to, że kierownik laboratorium wspomniał w rozmowie, że w Chinach rząd dostrzegł zbliżające się spowolnienie gospodarcze i w całym państwie przeznaczone znaczne środki na odnowienie i rozwój laboratoriów badawczych. To samo w sobie jest oczywiście bardzo specyficzne, bo jak na razie u nas, pomimo spowolnienia czy ewentualnie takich symptomów, jednak na naukę łoży się relatywnie mało. Czego zresztą przykładem był protest środowiska uczelnianego jakiś czas temu. Swoją drogą dodać należy, że delegacja Politechniki odwiedziła też Narodowe Centrum Symulacji Inżynierii Trzęsień Ziemi w Uniwersytecie w Tianjin, które dysponuje największym na świecie stołem sejsmicznym oraz jednym na świecie zespołem ruchomych stołów sejsmicznych. Jednym z tematów spotkania była współpraca badawcza z Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej, co oczywiście bardzo dobrze wróży na przyszłość naszych badań.

A skoro już mowa o perspektywach badań, no to okazuje się, że materiały i technologie dla obronności to nowy kierunek studiów Politechniki Krakowskiej. Od października Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki będzie na nim kształcić we współpracy z elitarnym patronem, jednostką wojskową komandosów z Dublińca, a nowy kierunek ma połączyć inżynierię materiałową z jej praktycznymi zastosowaniami, specjalnymi zastosowaniami, bo z zastosowaniami obronnymi i strategicznymi. A dzięki współpracy z komandosami oraz stowarzyszeniem terytorialni studenci Politechniki zdobędą nie tylko inżynierskie kompetencje, ale też umiejętności posługiwania się współczesną bronią strzelecką, planowania działań taktycznych, samoobrony i walki kontaktowej, a także ratownictwa taktycznego, a nawet nurkowania. Jednym słowem, brzmi to na pewno bardzo, ale to bardzo ciekawie. Tym bardziej, że specjalną zgodę na patronat jednostki wojskowej komandosów nad nowymi studiami wydało Ministerstwo Obrony Narodowej, co również świadczy o docenieniu wkładu Politechniki Krakowskiej w tym kierunku.

No właśnie, jeżeli chodzi o docenianie, to chciałbym podkreślić, że zostały wręczone, a w zasadzie przyznane nagrody rektorskie dla studentów za aktywność, otwartość, zaangażowanie. Można powiedzieć, że dla tych ludzi studiujących na różnych kierunkach i wydziałach, którzy podążają własnymi drogami naukowymi, ale łączy je Politechnika Krakowska oraz chęć do tego akademickiego, studenckiego działania. Właśnie tym ludziom rektor Politechniki Krakowskiej przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia organizacyjne studentów i doktorantów. Wyróżnienie honoruje osoby, które poprzez swoją aktywność, zaangażowanie i podejmowanie inicjatywy wniosły istotny wkład w rozwój społeczności akademickiej Politechniki, ale też wchodzą poza mury uczelni i mają wpływ na jej otoczenie. W tej edycji przyznano dwie nagrody indywidualne i cztery zespołowe. No, dość powiedzieć, że jednym z laureatów był znany również z anteny Radia Nowinki Piotr Wojtaszczyk. Oczywiście Piotrkowi i nie tylko jemu gratulujemy oczywiście zarówno zaangażowania, jak i oczywiście uzyskanej nagrody.

Okazuje się, że wiele inicjatyw przebiega czasami w sposób bardzo niezauważalny, a to oznacza również, że czasami można tego nie zauważyć. Natomiast na pewno zauważyć będzie można zmiany, które pojawią się w Parku Decjusza. A właśnie zespół Politechniki Krakowskiej przedstawił koncepcję rewitalizacji tego parku. I właśnie w Willi Decjusza odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone wstępnej koncepcji rewitalizacji Parku Decjusza przygotowanej przez nasz zespół. Projekt zakłada zachowanie historycznego charakteru parku przy jednoczesnej poprawie jego funkcjonalności, m.in. poprzez modernizację alejek, uporządkowanie zieleni, lepszą retencję wód oraz nowe udogodnienie dla odwiedzających. A ważnym elementem koncepcji jest także przywrócenie reprezentacyjnego otoczenia Willi Decjusza i lepsze powiązanie jej z parkiem. Podczas spotkania mieszkańcy zgłosili propozycje dotyczące dostępności, infrastruktury, parkingów oraz ochrony przyrody i kameralnego charakteru tego miejsca. Właśnie te zebrane opinie zostaną wykorzystane przy opracowaniu ostatecznego projektu, a pierwszym planowanym etapem prac ma być remont alejek realizowany w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Zresztą Park Decjusza to nie jedyna forma aktywności Wydziału Architektury, bo okazuje się, że właśnie Wydział Architektury ma współpracować z miastem Wolbrom, a w zasadzie miastem i gminą Wolbrom, ponieważ zostało zawarte porozumienie o współpracy między tymi jednostkami. Umowę sygnowali burmistrz Radosław Kuś oraz dziekan Wydziału Architektury, profesor doktor habilitowana inżynier architekt Magdalena Kozień-Woźniak, w obecności przedstawicieli zespołu architektury usługowej A2, doktora inżyniera architekta Bartosza Dendury oraz doktora inżyniera architekta Marty Łukasik. Przedmiotem współpracy jest realizacja projektów studenckich dotyczących koncepcji architektonicznej budynku biblioteki w Wolbromiu, a także opracowane prace stanowić mają materiał analityczny inspiracyjny dla przyszłych działań inwestycyjnych gminy, uwzględniając współczesne standardy projektowania przestrzeni publicznych oraz potrzeby lokalnej społeczności, co zwłaszcza powinno być dużym wyznacznikiem i krokiem naprzód.

No i taka kwestia informacyjna, należy powiedzieć, bo okazuje się, że zgodnie z informacją, która została przekazana przez Polską Agencję Prasową, właśnie dzisiaj kończą się społeczne konsultacje projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które mają dotyczyć ewaluacji, czyli pojawiają się tam nowe zasady przyszłej ewaluacji nauki, która wprowadzona będzie w 2031 roku. A na czym polegać będą zmiany? Największa zmiana dotyczy tego, że w ewaluacji wprowadzone, a w zasadzie wprowadzają, zostają wprowadzone dwa filary. Pierwszy filar dotyczy zmodyfikowanej ewaluacji jakości działalności naukowej, a drugi oceny potencjału podmiotów w zakresie nauki i kształcenia związanego z tworzeniem dobrego miejsca pracy dla naukowców, dbania o widoczność nauki poprzez jej popularyzację, właściwy transfer nauki do działalności dydaktycznej oraz strategiczne patrzenie instytucji na swój rozwój naukowy. Każdy oceniany podmiot systemu nauki i szkolnictwa wyższego będzie mógł otrzymać w ewaluacji tak jak do tej pory kategorię A, A+, B, B+, lub C w pierwszym filarze, a w drugim ocenę wyróżniającą pozytywną lub negatywną. A żeby skorzystać z uprawnień wynikających z kategorii A, A+, i B, czyli na przykład prowadzenia szkoły doktorskiej czy nadawania stopni naukowych, instytucja naukowa będzie musiała mieć w drugim filarze ocenę wyróżniającą albo pozytywną. Do udziału w konkursie inicjatywa doskonałości uczelnia badawcza wymagana będzie od uczelni wyłącznie ocena wyróżniająca. W rozmowie, której tutaj się powołują, mówiono także o tym, czy co zmieni się w zasadach liczenia liczby N i dlaczego ma ona spaść o 44%, czy w nowej ewaluacji znikną sloty i kary, a także dlaczego uczelnie nie będą już musiały produkować publikacji na potrzeby ewaluacji. Jak będzie działał nowy dwufilarowy system oceny jednostek naukowych, tego oczywiście jeszcze nie wiemy, bo w końcu dzisiaj właśnie upływają konsultacje społeczne. Natomiast już w tej chwili należałoby przygotować się właśnie pod tym kątem.

I to wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy program. A skoro tak, no to chciałbym się z Wami serdecznie pożegnać. Dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj wieczorem zapraszam na Nowinek 100 o godzinie 20. Natomiast jutro tradycyjnie poranek o godzinie 9, a wieczorem Worek Buszu, na który zaproszą Was Piotrek i Kuba. A dzisiaj do usłyszenia.

Era la moglie, guarito.

just tells Doc it's so

This is called These Days.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.